0: 101,7 Radio Rojc. Relájate. Respira profundo.
1: Siesta de Rojc.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Ugodan ostatak dana na 87,7 MHz ili ako nas ne slušate u Puli i okolici i na internetima ste po svijetu, drago nam je i zahvaljujemo što nas slušate na radio.rojc.eu.
1: En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más.
0: Uživajte, ljudi.